że są inni, że nigdy nie zlaka ma w łonia innej żeny. Boże, jaki naiwny są bol.